0: ová sa od tej nedela. Nepropúšťajte. Antena 5. Playlista. Sponzor. DM.
1: Antena 5.